Kráro mal ňábo. O kanáke. Nekere konek šaj maj sani London. Nam na gani. Rád kedy de vono liko good evening. Happy New Week, Happy Monday, Happy Sunday. Aj. A wo mo tabo tukin wo kene fem rui mo tabo am. Tabali na nenyu hiyo kwaay. E tini ya wai wo komo tuyo adi. Omo de ilio akadera gusia wega we. Omo de hena hado kafara itakara diga kagusia vetu. Uroga so kakakame tahika yode. Yeah.